Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.